0: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. 4 rozdział pierwszej części Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes poświęcony jest zadaniu Kościoła we współczesnym świecie. Kościół nie znajduje się obok świata ani ponad nim, lecz jest w niego wszczepiony i żyje w nim jako znak wcielenia. Jego misją jest ukierunkowywanie człowieka na najgłębsze pytania dotyczące życia oraz przyczynianie się do budowania świata ziemskiego nie metodami politycznymi, ale przez świadectwo wiary i miłości. Aby móc wypełniać tę ewangeliczną misję, konieczna jest współpraca każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego, a także dążenie do osobistej świętości i braterskiej miłości, tak aby nie było rozdźwięku między wyznawaną wiarą a codziennym życiem. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi.
2: Je salue cordialement les Polonais.
1: In particolare
2: en particulier les pèlerins du diocèse de Łomża, venus avec leur évêque pour rendre grâce à l'occasion de centenaire de l'église locale, ainsi que les pèlerins du diocèse de Siedlce avec leurs évêques. Je vous confie à l'intercession de Marie, Mère du Bel Amour, et de Sainte Faustine Kowalska, apôtre de la Divine Miséricorde, dont nous avons récemment fait mémoire, afin que sur votre chemin quotidien, vous placiez toujours votre confiance en Dieu, Seigneur de l'Histoire. Loué soit Jésus-Christ.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej, przybyłych wraz z ich biskupem, by dziękować za 100 lat tego kościoła lokalnego, a także pielgrzymów z diecezji siedleckiej z ich biskupami. Polecam was wstawiennictwu Maryi, Matki Pięknej Miłości oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, byście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano.
2: Saint Père, les fidèles de langue italienne vous expriment leur affection filiale et leur fidélité sincère en priant pour votre mission apostolique universelle.
3: A conclusione di questa udienza.
2: À la fin de cette audience, nous prierons notre Père en latin.
3: Terminata la quale,
2: ensuite, le Saint-Père donnera sa bénédiction apostolique. Elle s'adressera en particulier aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes malades. Et finalement, il bénira les chapelets ainsi que tous les objets de dévotion que vous avez apportés. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. En particulier aux frères mineurs des Pouilles et du Molise, aux fidèles des paroisses de Montenero di Bisaccia et di Bisceglie, ainsi qu'à l'Association nationale des directeurs administratifs et financiers. Ma pensée va enfin aux jeunes, aux malades et aux nouveaux mariés. La mémoire liturgique de la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire, célébrée ce jour, m'offre l'occasion de rappeler l'importance du Saint Rosaire, prière mariale si chère à la tradition de l'Église. Je vous invite à le réciter pour faire l'expérience du réconfort de notre Mère Céleste, refuge sûr au milieu des difficultés de la vie.
1: À tous
2: ma bénédiction.